Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś pasz mentalny karce.

zabrać, urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Usłysz więcej. Radio Cenzura.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co dwa, cztery. Hajdawery, bush, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie bush, bush, pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji.

Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

co ty pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

0: Witches.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

się rzeką. Tak jak moja krew staje się miłością. Love.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

książka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszej audycji Odkryj w sobie moc. To jest przestrzeń, którą stworzyłyśmy ja, Anna Byrne oraz Agnieszka Brygman i dzielimy się z Wami tutaj naszymi doświadczeniami, naszymi inspiracjami, narzędziami, które pomagają wracać do siebie, do swojej siły, spokoju i wewnętrznej prawdy. I mamy nadzieję, że te rozmowy będą dla Was wsparciem, inspiracją, a może nawet początkiem pięknych zmian. Zanim zaczniemy, chciałybyśmy serdecznie podziękować Radiu Cenzura za stworzenie tej przestrzeni i możliwość spotykania się tutaj z Wami. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, serdecznie Was witamy. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem coacherką i specjalizuję się w głębokiej pracy z oddechem. Wspieram ludzi w uwalnianiu emocji, wewnętrznych blokad i budowaniu życia w większej lekkości i mocy. Agnieszka Brygman jest coacherką oraz ekspertką EFT, techniki pracy z emocjami i energią, która pozwala i pomaga uwalniać stres, lęk, ograniczające przekonania i ma to na celu odkrycie siebie, tej prawdziwej siebie i intencjonalne stworzenie celów. Jeśli spodoba Wam się ta audycja, zapraszamy Was do www.radiacenzura. Do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie nasze wcześniejsze audycje oraz wiele innych wartościowych, inspirujących nagrań. Dzisiejszy temat to: czy wysokie wibracje mogą odciąć cię od prawdy? Dlaczego nie zawsze trzeba czuć się dobrze, żeby żyć prawdziwie? I myślę, że dzisiejszy temat będzie taki troszeczkę niewygodny, może kontrowersyjny nawet. Ale może też być taki troszeczkę uwalniający, wydaje mi się. W dzisiejszym świecie, szczególnie jeżeli ktoś jest w rozwoju personalnym, ciągle się mówi: myśl pozytywnie, utrzymuj wysokie wibracje, skupia się tylko na dobrej energii, prawda? Ale czasami ta potrzeba, ja uważam, że ta potrzeba czucia się dobrze, czasami może nas oddalać od prawdy, od siebie. Może nas oddalać od tego poznania siebie, prawda? Bo zakładamy takie, nie chcę powiedzieć maski, ale może mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć. Czasami zakładamy tą maskę pozytywności i niekoniecznie dajemy sobie pozwolenie na to, aby tak naprawdę poczuć siebie. I rozmawiałyśmy niedawno tutaj z Agnieszką, że niekoniecznie trzeba zawsze czuć się świetnie, żeby osiągnąć fajne rezultaty, prawda? Bo w naszym personalnym rozwoju często mówimy: myśl pozytywnie, bo zaczniesz przyciągać negatywne rzeczy, ale to nie jest do końca tak, prawda? Agnieszka, zgodziłabyś się z tym?
1: Myślę, że ogólnie temat tej tak zwanej manifestacji, jakby ten temat się już przekłada, ten temat się już gdzieś tam jest w naszym życiu już dawno, dawno, dawno, począwszy chyba, tak mi się wydaje, od książki tej Sekret,
0: Te sekrety.
1: która w ogóle jest dla mnie rewelacyjna i te historie, które tam są opisywane, ja uwielbiam ogólnie historię. Ja uwielbiam rzeczy, które się wydarzają w życiu i historię ludzi, gdzie gdzieś tam coś nie powinno się zdarzyć, a się zdarzyło, bo to jest piękne. Tak naprawdę to ta magia wdrażająca w nasze życie tego zaufania i tej wiary, to tak naprawdę moim zdaniem jest ta moc, bo życie nie zawsze idzie po naszej myśli i to właśnie wiara i to zaufanie, że może być coś po drugiej stronie, to jest świetne. I ta książka jak najbardziej dla mnie jest super do tej pory. Jakby wiem, że wydaje mi się, że teraz jakby słyszałam różne opinie na zasadzie, o, że już nie czytać tej książki, że tam jest nieprawda albo coś tam. Natomiast myślę, że ta manifestacja, która została pokazana tam i to, co powinno zainspirować i pokazać nam magię, że jest coś więcej niż to, co my widzimy, trochę wytrąciło się pod kontroli i ludzie zaczęli wierzyć, że my musimy mieć ten tak zwany high vibe, żeby osiągnąć. I ja myślę, że kiedy mówimy, czy wysokie wibracje mogą cię odciąć od tej prawdy, ja mam takie tutaj porównanie tego, Dlaczego my chcemy być i dążymy do tych wysokich wibracji? I na 90% w dzisiejszych czasach to jest tak, żeby coś dostać, żeby
0: Osiągnąć
1: coś
0: coś.
1: osiągnąć. Wiara, że ja muszę być w high vibe, w tych wysokich wibracjach, bo inaczej to się nie wydarzy, bo inaczej nie przyciągnę, bo inaczej coś tam, coś tam, coś tam. Zapominamy, że ta podróż w tych naszych osiągnięciach to jest nasza wewnętrzna podróż. I często uciekamy od tej naszej prawdy tylko po to, żeby być w tym high vibe, bo jesteśmy skupieni na to, co chcemy dostać, a nie na to, kim tak naprawdę jesteśmy w tej zmianie. Już kiedyś o tym wspominałam i na tym połączeniu, bo jest coś, słuchajcie, w tym, mamy tą intuicję i bardzo często naprawdę się zdarza tak, że nie wiem, o kimś pomyślicie i ta osoba za chwilę do was dzwoni, nie? Albo no naprawdę różne rzeczy się dzieją. W każdego człowieka życiu, czy w to wierzycie, czy nie, czasami człowiek nie wierzy w coś, bo nie zauważa tego, bo nie skupiamy się tak bardzo na tym. Ale to naprawdę istnieje, energia istnieje, ta intuicja, te połączenia, to wszystko naprawdę istnieje. Ale znowu wracamy do tej intencji, nie? Czy wysokie wibracje i po co ja chcę być w tych wysokich wibracjach? Tylko po to, żeby coś osiągnąć. I wtedy uwierzcie mi, że czasami kreujemy te wysokie wibracje na siłę. Bo przestajemy i tak naprawdę kreujemy też lukę w tym wszystkim, nie? Bo kiedy ja na siłę próbuję być w high vibe, bo inaczej nie wierzę, że coś się nie wydarzy, to ja tak naprawdę jestem już w tym miejscu, w którym się to nie wydarzyło. Więc tak ode mnie, nie? Bo ja osobiście przeszłam tyle niefajnych rzeczy i byłam w takim low vibe, w takim byłam niskiej wibracji, wiecie, w takim smutku. Wiele lat byłam w takim systemie i w takiej postawie ofiary w ogóle. Mimo tego, że zawsze kochałam się śmiać, to mimo tego mój umysł był bardzo negatywny i te emocje negatywne mną rządziły. To dlaczego osiągnęłam te wszystkie rzeczy? Dlaczego moje marzenia się nadal spełniały? Prawda? Nie trzeba być w tej wibracji. Nie byłam świadoma swoich emocji przez wiele, wiele lat, i to też jest bardzo ważne, żeby być świadomym i pozwalać sobie na tym, bo one są naszymi wysłannikami informacji, tym listonoszem, który do nas przychodzi codziennie i daje
0: Drogowskazami
1: nam
0: takimi,
1: liści.
0: prawda?
1: Ale ja osobiście w to nie wierzę. W tym momencie nie dążę ani do tego, żeby być w wysokich wibracjach.

0: to zapraszamy. Chociaż ty mówiłaś, że się teraz tego nie jestem pewna, nie słyszałam, że tego się nie powinno czytać. Nie jestem,
1: Nie,
0: nie słyszałam
1: słyszałam
0: tego.
1: ostatnio takie opinie gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, że ta książka to też nieprawda i w ogóle, i też mi się wydaje, że wszystko jest piękne, co wchodzi w nasze ręce, każda informacja jest wartościowa, ale czasami jest przerost tej treści w ogóle, nie? Że czasami jakby mi się wydaje, że chcemy jakąś informację wdrożyć w nasze życie, nie biorąc odpowiedzialności tak naprawdę za wewnętrzną zmianę. I w tym momencie nic się nie dzieje. I w tym momencie oczywiście książka nie daje, wiesz, wartości już są. W ogóle to są też takie, też słyszałam takie opinie na zasadzie można łatwiej, jakieś takie rzeczy, i ja się totalnie z tym nie zgadzam i może kontrowersyjna tutaj będę w tym wszystkim. Ja nie mówię, że ma być mega trudno, ale zmiana nie jest łatwa. I jeżeli ktoś mówi mi, że zmiana jest łatwa, to nie przeszedł tej zmiany.
0: Tak, to nie przeszedł tej transformacji wewnętrznej, tak? Zgadzam się. Wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam, że często gęsto widzimy te transformacje i one są piękne, te wszystkie osoby, które tam zostały, opisały swoją podróż, czy nawet oglądamy różne filmy, prawda? Inspiracyjne. Popatrzmy się. To, co my widzimy, to jest tak naprawdę koniec tej podróży. Koniec tej podróży. To jest ta cała transformacja, tak? I jeżeli popatrzymy na to głębiej, to jestem pewna i studiowałam z osobami niektórymi, które akurat były w tej książce, i doskonale wiem, że to jest ta wisienka na torcie. Ta cała transformacja zachodzi wcześniej, czyli w tej całej transformacji siebie, pozwalaniu sobie na emocje, przerabianiu tych emocji, pozwalaniu sobie popatrzeć na swoje blokady, na swoje wierzenia, prawda? Więc czasami wydaje mi się, że może, nie wiem jak to powiedzieć, że czasami można popatrzeć na tą wisienkę i pomyśleć, o to jest niemożliwe, albo próbuję czuć się fantastycznie cały czas i nic nie przyciągam, prawda? Ale poprzez wysokie wibracje. Tak jak mówisz, Aga, czasami blokujemy to, co tak naprawdę powinno, czy musi wyjść na wierzch, te wszystkie emocje, te wszystkie wierzenia, które, ta wiara, w cokolwiek wierzymy. Wierzenia to chodzi mi takie beliefs bardziej, takie przeświadczenia na temat siebie, przeświadczenia na temat cokolwiek, do czegokolwiek dążycie, prawda? I często, gęsto my musimy przejść przez ten niekomfortowy proces, aby dostać tą wisienkę na torcie. Tylko my czasami patrzymy, nie widzimy tego, co było pod spodem. Bo jeżeli oglądamy jakieś, ja uwielbiam filmy sportowe, uwielbiam oglądać filmy, gdzie nie wiem, z niczego ktoś stał się z niczego, przepraszam, z niczego. Ktoś stał się sławnym jakimś najlepszym piłkarzem, czy najlepszym bokserem, czy cokolwiek. Popatrzmy na całą tą drogę. I tak jak ty, Aga, mówisz, że jeżeli ktoś powie, że może być łatwiej, że transformacja może być łatwiejsza, może być inna, ale to, co przechodzimy w środku, niekoniecznie może być łatwe. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, że ta transformacja nie jest łatwa. I to jest okej, bo to jest podróż poznawania siebie. A jeżeli ktoś sprzedaje nam, że będzie łatwo, że będzie pięknie, że będzie różowo i kolorowo, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że ta osoba nie przeszła przez takie transformacje, przez jakie my przechodzimy.
1: Nie jest to takie pokazane, nie jest odkryta prawda, nie?
0: Tak, że pokazana
1: Nie.
0: jest część, pewna część prawdy, którą, no my chcemy wierzyć, tak? My chcemy wierzyć, to będzie łatwe. Ja też byłam zachłystnięta tą książką, tym filmem i tak dalej. I nie powiem, część rzeczy przyciągnęłam, będąc na wysokim high vibe, tak? Ale to były rzeczy, do których nie miałam jakichś tam wielkich blokad, prawda? Beliefs. A wydaje mi się, że tak jak mówisz, to jest po prostu część. To jest część prawdy. Bo ta transformacja jest dużo, dużo, dużo głębsza. A jeżeli patrzymy tutaj tylko na to, żeby się czuć fantastycznie, Ja pamiętam, jak Bob Proctor, my studiowałyśmy z Agą B przez dłuższy czas z Bobem Proctorem, on zawsze mówił, żeby nie pozwalać sobie być na takich bardzo wysokich vibes, żeby uczyć się być na takim właśnie, w takim spokojnym, bardziej takim, tak być bardziej w spokoju, aniżeli w tych wysokich vibes, bo jak jesteśmy w wysokich vibes, to potem możemy też wejść na bardzo niskie vibes, nie? Więc to też jest.

0: takie interesujące.
1: Wszędzie są przeciwieństwa, nie? I po
0: Tak.
1: prostu moim zdaniem jest to okej być super podekscytowanym, ale ludzie nie akceptują tego, że gdzieś jest druga strona tego i to
0: Tak.
1: też jest okej. Ja jest tych takich. Ja w tych takich odczuciach przykrych, jakieś tam cierpieniu, piękne rzeczy powstawały w moim życiu, ponieważ ja czuję, że kiedy byłam na tym dnie, to je dopiero mogłam się odkryć przed sobą, bo ja już nie miałam nic więcej do stracenia, bo ja już nie miałam siły już więcej walczyć sama ze sobą tak naprawdę, bo my myślimy, że walczymy z życiem, z ludźmi, ale my walczymy tak naprawdę sami ze sobą. I to piękne naprawdę w te rzeczy wyszły. Nie dlatego, że byłam w niskich wibracjach, tylko dlatego, że zdecydowałam się na otwartość i zobaczyć coś poza tym, że przestałam właśnie w tej walce, że przestałam na siłę udawać, że ma być wszystko super, że ma być właśnie ta ekscytacja. Bo ta ekscytacja ma być w naszym życiu, ale nie wtedy, kiedy tak naprawdę coś innego teraz się przed nami odkrywa, może jakiś smutek, może jakieś cierpienie i to potrzebuje naszej uwagi. Też chciałam tutaj zaznaczyć, że my nie namawiamy do tego, żeby być smutnym,
0: Nie,
1: tylko
0: absolutnie nie.
1: namawiamy do tego, żeby ta intencja bycia w tej wyższej wibracji, czyli w tych takich fajnych emocjach, w tych radości, żebyście wy chcieli tam być z racji, że jest warto, że chcecie się fajnie po prostu czuć, że chcecie się cieszyć tą chwilą, chcecie się cieszyć życiem, a nie dlatego, że gdzieś tam uwierzyliście w to, że jeżeli tak nie będzie, że tak nie będziesz się czuć, to w ogóle nic w życiu nie osiągniesz i w ogóle, bo to nieprawda.
0: Zgadzam się.
1: Można też w tych innych odczuciach nadal iść do przodu, tylko my wybieramy być w tych niskich wibracjach, tak zwanych. My tak mówimy o tych niskich wibracjach, ale to po prostu są nasze emocje, nie? Bo to
0: Emocje.
1: wszystko jest energia. My wybieramy być w tym smutku, czy w tym żalu, czy w tej złości. I znowu, to, że wybierasz w czymś być, to nie znaczy, że musisz z tego uciekać, ale to też nie znaczy, że możesz tam, że musisz tam być. Więc zawsze we wszystkim jest taki balans. I no, gdyby ktoś mi wiele, wiele lat temu powiedział, że ta złość, ten smutek, ten żal, że to były po prostu informacje dla mnie i droga, aby mi pokazać, jak po prostu żyć lepiej, jak się czuć lepiej, wow. Ale nie wiedziałam tego przez wiele lat i się kręciłam w tym kółku, ale jednocześnie, słuchajcie, miałam ogromne marzenia i zawsze byłam taką marzycielką i zawsze sobie coś wymyśliłam w tej głowie. I bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę takich, którymi się nawet nie dzieliłam z ludźmi. I jakimś cudem one się wydarzyły, więc jest coś w tym. Nie trzeba, nie musisz mieć tych wysokich wibracji, żeby nie osiągać, ale jednak poruszałam się do przodu mimo tego, że nie miałam siły czasami. Poruszałam się do przodu mimo, że nie zawsze w siebie wierzyłam. Próbowałam mimo, że czasami nie miałam wiary i nawet czasami zastanawiałam się, po co ja to robię? Ale też ufam w to, że zawsze mamy tych swoich aniołów stróżów i gdzieś tam coś zawsze miałam. Taki wtyczek zawsze mi dawał motywacyjny, a jeszcze jeden mały kroczek, i jeszcze jeden mały kroczek. Bądźcie prawdziwi w tym wszystkim, co oznacza, żebyście zwracali uwagę na swoje uczucia i żebyście zastanawiali się nad tym, dlaczego ja się w ten sposób czuję. I żebyście nie parli do przodu tylko po to właśnie, żeby ta super rewelacyjna energia miała być, tylko żebyście nauczyli się regulować emocjonalnie i żebyście byli w stanie przetransformować to, zmienić to w sobie po prostu, a to jest niesamowite i to już jest zmiana wewnętrzna i kiedy ta zmiana wewnętrzna następuje, słuchajcie, to naprawdę będziecie w stanie osiągnąć wszystko, a ja mam wrażenie, że ludzie często, i też tam byłam, czasami staramy się osiągnąć coś, żeby coś sobie udowodnić. I wtedy mamy taką presję, ten
0: Czasem na
1: pressing tego
0: siłę.
1: właśnie, tak, żeby coś udowodnić, nie? I teraz ja jestem pełna strachu, że jak nie będę teraz podekscytowana, albo jak nie będę coś tam. To też jest, słuchajcie, fajne. 100 lat temu, jak jeszcze byłam nastolatką z kuzynami, chcieliśmy pracę dorywczą, jakąś tam wakacyjną, słuchajcie. I to było naprawdę milion lat temu, naprawdę, jak sobie pomyślę. I to był taki door to door, czyli ta akwizycja, słuchajcie, nie? I ja nigdy tego nie zapomnę. Każdy ranek zaczynał się takim zgromadzeniem. Wszyscy w kółko byliśmy i zaczynaliśmy tańczyć, skakać, wydzierać się w ogóle. I wiecie, myśmy w ogóle z kuzynami to naprawdę mieli. Myśmy to w ogóle, ja nie wiem, czy mieliśmy może 17 lat, no ja nie jestem pewna, ale nie mogliśmy tego zrozumieć, mieć takiego łacha po prostu ten ranek, ale wiecie co, teraz rozumiem. Oni chcieli poruszyć tą energię po prostu, wzbudzić tą ekscytację, poruszyć to ciało, ale nie na siłę, bo są na przykład joga śmiechu, rewelacyjna, nie? Naprawdę nie wiem, jak byłabym smutna i niezadowolona, to jak zaczynasz się śmiać, to po jakimś czasie już sama nie wiesz, nie możesz tego zatrzymać. I to jest też fajne w tych takich wyższych wibracjach, poruszyć to ciało. To
0: A,
1: ciało czasami potrzebuje tego ruchu, żeby dać mu. Więc to było takie śmieszne doświadczenie, i słuchajcie, naprawdę, no bardzo miło wspominam w ogóle to chodzenie. Po jakichś targach chodziliśmy, słuchajcie, sprzedawaliśmy jakieś odkurzacze na baterie, które jak trzeba było je pokazać, to akurat bateria nie działała. Także słuchajcie, naprawdę
0: zazwyczaj tak jest.
1: rewelacyjna. Ale zobaczcie, ja tyle lat po wspominam to, i słuchajcie, moje ciało się poruszyło. Ja mam w sobie tą energię, ciało pamięta.
0: Pamięta
1: Więc
0: wszystko.
1: nawet jak macie jakąś bardzo ciężką sytuację w tej chwili, trudne doświadczenie, jest na pewno jakieś doświadczenie w życiu, które ciało pamięta. I my musimy tylko wzbudzić to ciało w ruch znowu, pokazać mu. Dlatego jak najbardziej wysokie wibracje i używajcie jakiejś właśnie jogi śmiechu, czy jakieś takie rzeczy, czy tańczenia w kuchni. To jest rewelacja. Ale wiecie co? Jak robimy takie rzeczy, to naprawdę robimy sobie przysługę, bo robimy to dla siebie, robimy to dla naszego ciała. Nie robimy tego po co, żeby sobie albo światu coś udowodnić, a to naprawdę jest inna intencja. To ma inny i ma inny sens.
0: Tak, Aga, i to, co mówisz, ja przez jakiś czas, tak jak mówię, ja też tam byłam, uważałam, że muszę się czuć świetnie, muszę być ciągle zadowolona, żeby osiągnąć pewne rezultaty. I problem pojawiał się wtedy, kiedy ja starałam się, pchałam do przodu, wzbudzałam tą, nie chcę powiedzieć wymuszałam, bo po jakimś czasie próbowania zaczęłam się czuć bardziej pozytywnie, ale nie widziałam tych rezultatów, prawda? Tutaj zaczyna się problem, że my próbujemy, próbujemy, próbujemy, próbujemy. A prawda była taka, że bardzo często chowałam, próbowałam schować, nieświadomie nawet, schować te emocje, te uczucia, to wszystko, co chciało wyjść. Bo zamiast sobie popłakać, to ja musiałam być na wysokich wibracjach. I tak jak Aga, ty powiedziałaś, jak Aga powiedziała, dajcie sobie przestrzeń na poczucie tych emocji. Ja to zawsze o tym mówię. Na każdej audycji wspominam to samo, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dać sobie poczuć te emocje. Nie siedzieć tam, nie zasiedzieć się tam jak król na tronie, ale dać sobie poczuć te emocje. I ta intencja. Po co ja chcę się, po co mi te dobre wibracje? No po to, żeby się czuć dobrze, a nie po to, żebym osiągnęła coś. Bo nawet jeżeli jesteśmy w tych niższych emocjach, jeżeli mamy emocje strachu, emocje, nie wiem, smutku, ja 2-3 lata temu, będąc w najgorszych momentach mojego życia, emocjonalnie, odkryłam najpiękniejsze elementy siebie. Odkryłam najpiękniejsze elementy siebie i to pozwoliło mi teraz być bardzo często w tej wibracji radości, ekscytacji, ale dla mnie to jest teraz takie naturalne, ponieważ nie przykrywam czegoś tymi emocjami, tym pozytywnym myśleniem. Nie przykrywam swoich prawdziwych, o tak, nie przykrywam swoich prawdziwych uczuć, tylko pozwalam sobie je poczuć. Pozwalam sobie je wyregulować. Jeżeli trzeba, to sobie popłaczę. Ja jestem płaczka. Jakbyście porozmawiali z moimi dziećmi, ja płaczę zawsze. Na bierzmowaniu mojej córki leciała jedna piosenka. I moja córka mówi: na pewno mama płacze. I zgadnijcie co? Mama płakała w kościele. Bo mama jest płaczka, tak? Ale ja sobie pozwalam na to, bo wiem, że to mnie oczyszcza. To oczyszcza te emocje, prawda? Dlaczego płaczemy? Jak płaczesz, to potem się czujesz taka wolna, bo czujesz się oczyszczona, prawda? Oczyszczona, oczyszczony. Więc takie zaproszenie ode mnie dla Was jest, abyście nie zmuszali się do tego, żeby czuć się fantastycznie, aby czuć się tym pozytywnie cały czas, bo po pierwsze to jest nie do spełnienia, bo my jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli się starasz cały czas czuć i przejść, że do pozytywności, nie da się. Nie da się, bo my jesteśmy ludźmi i my mamy wszyscy, tak jak Agata mówiłaś, są zawsze dwie strony. Jest radość i smutek. Kwestia jest taka, aby znaleźć balans pomiędzy tym. I jak znajdziemy balans, to zaczniemy żyć prawdziwie. To jest też w tytule naszej audycji. Zaczniemy żyć prawdziwie, nie oszukując siebie i innych, jak jacy jesteśmy szczęśliwi, a tak naprawdę wewnętrznie, bo my to wiemy, pokazujemy się, próbujemy uśmiechać się na siłę, ale my wewnętrznie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. My wiemy, czy to są emocje wymuszone, niewymuszone. Nie zawsze chcemy to zauważyć, nie zawsze chcemy nawet nasz głos do tego dopuścić, ale tak jest. Więc ja zapraszam Was, żebyście, jeżeli jesteście w tym pozytywnym myśleniu i myślicie pozytywnie, zostańcie w tym, ale dajcie sobie przestrzeń do posłuchania siebie, posłuchania swojego serca, posłuchania swoich naprawdę takich, tych głębokich emocji. Co one teraz od Was potrzebują? Co one potrzebują?
1: Ta prawda pomiędzy
0: Prawda,
1: niskimi i
0: tak.
1: wysokimi wibracjami, bo też chciałam, taka w ogóle sytuacja mi się teraz też nasunęła i chciałam też wspomnieć, bo właśnie chodzi o to, czy to jest wasza prawda, czy w tej chwili, kiedy jesteś podekscytowany, podekscytowana, czy naprawdę jesteś, bo jeżeli jesteś, super, to nie chodzi teraz,
0: Dokładnie.
1: że ja mam teraz o... Muszę teraz trochę wyluzować, bo jednak za bardzo jestem podekscytowana. Nie, to też nie o to chodzi. Ale też słuchajcie, jest często taka odwrotna sytuacja, nie? Ja nie wiem, czy to tak w każdych nacjach jest, ale na pewno u nas w polskości naszej, nie? Jak gdzieś tam się kogoś spotyka na ulicy, to nie wiem, jak wiele ludzi mogłoby być podekscytowanych w tym dniu. To jak się spyta, co u nich słychać, no nie za bardzo. I tak jakby przechodzimy w ten drugi tryb, nie? I to też nie jest twoja prawda. Bo z jakiegoś powodu nie masz takiego może nawyku dzielić się tym swoim szczęściem, ale to też nie jest twoja prawda. Czyli jeżeli jestem w tym super nastroju, to nie ukrywajmy też tego, nie? Bo to też jest takie śmieszne, że jakby...
0: Wydaje mi się, że my Polacy nie. My byliśmy wychowani w takim tym. Nie wiem, ale tak jak mówisz, to chyba to jest troszeczkę prawda, że my nie umiemy się dzielić naszym szczęściem.
1: I że może nie mamy prawa też być bardzo
0: Tak.
1: szczęśliwi, zawsze musi coś być nie halo i w ogóle nie, więc to też jest sabotujące, więc jakby to chodzi w tej audycji o tą właśnie prawdę. Kiedy ja
0: Tak.
1: jestem naprawdę podekscytowana i jest taka szczęśliwa, to dzielcie się, słuchajcie, krzyczcie na cały świat, ale chodzi nam bardziej o to, kiedy się odcinamy trochę od tej prawdy, czyli staramy się na siłę być szczęśliwi,
0: Wykreować.
1: wykreować to poprzez iluzję, a tak naprawdę w środku coś czeka na naszą uwagę, nie? I z drugiej strony ktoś może się spytać, o co u ciebie, i możemy mieć po prostu najgorszy dzień naszego życia, i uśmiechamy się, i no, wszystko super, i w ogóle jakby to jest takie ciekawe, nie? Też właśnie w takich relacjach międzyludzkich, jak po prostu. Czasami jest ta obawa pokazać te prawdziwe emocje, nie? Gdzie tak naprawdę tu jesteśmy. I to nie chodzi ani o to, żeby się ulepszać przed kimś, albo nie wiadomo za kogo się uważać, albo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak się jakby być w tej ofierze, nie? To nie chodzi o nic. To chodzi o tą właśnie prawdę, żeby tak mieć taki fajny, luźny przekaz. A ja się dzisiaj nie czuję tak najlepiej, ale kiedy żyjemy w tej prawdzie, to my jesteśmy w stanie zobaczyć, czego nam potrzeba dzisiaj. I właśnie, albo potańczymy, wytrzepiemy się, albo gdzieś pójdziemy pobiegać, albo coś dla siebie zrobimy, ale nie będziemy starać się na siłę. No, my byłyśmy z Anią w takim momencie swojego życia wiele lat temu, gdzie te afirmacje, to wszystko. I wiecie co? Gdzieś tam nie powiem, że to było takie mega złe, bo czasami ta iluzja, choć nieprawdziwa, gdzieś tam przytrzymywała mnie, żeby nie zwariować, nie? Ale jednak to była iluzja. Więc czy to tak do końca, może trochę działało, ale czy do końca pozwalało mi odkryć swoją prawdę i kim ja tak naprawdę jestem? No nie do końca. Czyli tak, tak leciałam trochę po tej iluzji na takiej zasadzie fake it until you make it, nie? Nie do końca się z tym zgadzam, bo tak zwane te skrypty tożsamości, to wszystko jest bardzo budowane na kimś, kim chcemy być. I to jest okej. Okay. Albo, przepraszam, na kimś, kim myślimy, że powinniśmy być. A tak naprawdę, kim ja jestem? Bo to, kim ja jestem, to już jest wystarczające, tylko ja być może potrzebuję to bardziej poczuć, ja być może potrzebuję więcej gdzieś praktyki, ja być może potrzebuję bardziej się otworzyć, wyjść poza strefę swojego komfortu i to wszystko jest okej, okay, ale to jest moje. Więc znowu odcinanie się od tej prawdy, w tych właśnie wysokich wibracjach, w tym odczuciu, które jest w nas, bo ta ekscytacja, szczęście, radość, to wszystko jest częścią nas wszystkich, ale żeby być prawdziwym w tym. Jeżeli naprawdę tego tam nie ma, to co ja mogę zrobić, żeby tam się przesunąć w to miejsce? Bo na końcu dnia każdy zasługuje, żeby cieszyć się tą chwilą. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ludzi żyje albo z tyłu, albo z przodu. Z tyłu, no to wszyscy wiemy, tak, to jest chleb powszedni, terapii itp. itd. Każdy gdzieś tam ma coś do przerobienia, dobra, ale nawet nie wiecie, jak ten tak zwany osiąganie tych celów, jak tak naprawdę przenosi ludzi do przyszłości i przestają totalnie żyć w życiu tu i teraz.
0: I znowu wracamy do balansu, prawda? Znowu wracamy do tego teraźniejszego momentu, prawda? I to jest piękne, co Aga powiedziałaś, bo tak, każdy z nas ma coś do przerobienia. Każdy. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma do przerobienia, gratulacje, jakoś troszeczkę nie wierzę, prawda? Każdy z nas ma coś do przerobienia, bo tak mi się wydaje. Każdy miał przeszłość, jaką miał, i każdy nie ma ludzi idealnych, prawda? Ale też. Zapraszam do tego, żeby się nie skupiać na tym i tylko i wyłącznie na tym, żeby myśleć, o Boże, ile ja mam do przerobienia. Ale skupiać się też na tym, na tu i teraz, jaka jestem tak naprawdę. Nieważne, tak, mam to i to do przerobienia, ale jestem tu i teraz, teraz jestem wystarczająca. Bo czasami i znam osoby, które skupiają się, które mają trzech coachów, które mają czterech terapeutów i ciągle chcą się ulepszać, ale nie dają sobie szansy tak naprawdę posiedzenia ze sobą tu i teraz i poczucia tych emocji. Bo czasami co robimy? Inwestujemy w coacha, inwestujemy w terapeutę, myśląc, że ktoś nam pomoże. Że ktoś za nas przerobi coś, że ktoś za nas coś zrobi, a tak naprawdę jedyną osobą, która może zmienić twoje życie, jesteś ty. I tak, ja jestem bardzo za tym, żeby zainwestować w coacha, znaleźć fantastycznego terapeutę, tak? Ale nie liczyć na to, że jak zainwestuję w tego coacha, nie wiem po co tam idę, ale tam idę. Że jak zainwestuję w tego coacha, to żeby i tak wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje uczucia i znaleźć ten balans pomiędzy tym, kim jestem i to, jakie części siebie chcę odkryć, a nie tak jak Aga powiedziałaś, afirmacje są fantastyczne. Ja uwielbiam afirmacje i do dzisiaj używam nieraz afirmacje, ale to są, a teraz afirmacje wychodzą z tego, kim ja jestem, z kim ja czuję, że ja jestem, kogo ja odkrywam, a nie kogo, kto ja myślę, kim muszę być. To są dwie różne rzeczy, i znowu wychodzimy z intencji: chcę to osiągnąć tu teraz jak najszybciej, czy chcę cieszyć się tą podróżą i odkrywaniem siebie, dążąc do tego celu. To są całkowicie dwie inne wibracje, całkowicie dwie inne intencje, które pomogą nam przejść naszą drogę w całkiem inny sposób. Udawanie i na siłę, albo bycie sobą, próbowanie, odkrywanie siebie. Idzenie, idąc do przodu.
1: No praca z tym naszym potencjałem, nie? Ale żeby móc wykorzystać nasz potencjał, my musimy wiedzieć, czym ten potencjał jest, prawda? Więc to takie odkrywanie właśnie siebie. Ale też jak mówiłaś, Ania, to mi przyszły takie dwa cytaty do głowy. Zawsze chyba Bob Proctor mówił, że jedynym problemem, jaki Bob Proctor albo Joe Dispenza, już nie pamiętam, jedynym problemem, jaki ludzie mają, to jest to, że myślą, że mają problem, nie? Bardzo to triggeruje wiele ludzi w ogóle, ale ja to lubię mówić, bo to jest coś w tym. Ale jakiś czas temu brałam udział, słuchałam sobie Tonego Robbinsa i on powiedział coś takiego jeszcze piękniejszego, że największym problemem ludzkości jest to, że ludzie myślą, że nie powinni mieć problemów. I to, To jest takie prawdziwe. Taka bardzo duża prawda. Największym problemem ludzkości jest to, że ludzie wierzą głęboko w to, że nie powinni mieć problemów. I to na przykład to słowo przerabianie, nie? Jakby dlaczego my myślimy, że życie już nie powinno mieć, że życie nie ma cierpienia, że życie nie ma problemów, jakby to jest życie po prostu, nie? I my powinniśmy płynąć z tym, ale też mi bardzo wiara pomogła i takie zaufanie, i naprawdę takie zaufanie, że jestem w miejscu, w którym mam być. I z tego miejsca widzę więcej. Z tego miejsca z zaufaniem i z wiarą kultywuję taki spokój, że jestem bezpieczna. I z tego miejsca z kolei widzę więcej znowu, w jakim kierunku mogłabym z tego miejsca iść, a nie właśnie, że nie powinnam mieć tego problemu i już teraz jestem w ciemnej D za przeproszeniem i już nie znam w ogóle drogi na zewnątrz. Więc ten cytat taki był piękny, tak bardzo do mnie
0: Uwalniający wręcz, Aga, nie?
1: bardzo uwalniające, bo to ja nie mówię, nie chodzi mi o to, że mamy być w tym problemie czy w czymś. Życie jest zbyt krótkie, słuchajcie, my naprawdę nie wiemy, kiedy nam się ta karta skończy, więc dlaczego mielibyśmy się przejmować rzeczami, a też to przychodzi z wiekiem, moim zdaniem. 20 lat temu pewne problemy bym pewnie wyolbrzymiała, teraz myślę sobie, kurczę,
0: Nie ma sensu. Nie ma
1: nie ma
0: sensu.
1: sensu, nie mam na to czasu, naprawdę. I naprawdę to jest też takie niesamowite, jak my tej rezyliencji tak nabieramy, nie? Jak tej odporności takiej też nabieramy. Nastawienie jest naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób właśnie patrzycie. Czy myślicie, że przez całe życie przerabiacie coś i co jest w ogóle jakaś taka ścieżka, czy po prostu akceptujecie to jako część procesu naszego wzrostu, tego, że ewoluujemy. Tego, że się starzejemy, tego, że się zmieniamy, i logiczne będzie, że to, co wcześniej działało, dzisiaj może już nie działać. I to nie ma nic wspólnego z jakimś mega i super nie wiadomo jakim przerabianiem, tylko to ma po prostu związek z tym, że jest zmiana cały czas, wszystko się zmienia, nie?
0: Słowo przerabianie dawniej bardzo na mnie, tak bardzo ze mną rezonowało, a teraz jak słyszę to słowo przerabianie, ono jest dla mnie takie bardzo ciężkie. Bo to nie chodzi o przerobienie. To nie chodzi o przerobienie czegokolwiek, tylko chodzi o poznanie siebie i uwolnienie siebie od tego, co już ci nie służy. Ja przynajmniej teraz na to w taki sposób patrzę, bo za każdym smutkiem, za każdą osobą, która nas skrzywdziła, za każdą, nie wiem, sytuacją, która gdzieś nas wzięła nie tam, gdzie chcieliśmy iść, jest emocja, która potrzebuje, no nie chcę użyć słowa uzdrowienia, ale właśnie uzdrowienia, odpuszczenia, akceptacji czasami. Często mówimy tutaj akceptacji, prawda? Więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście dali sobie przyzwolenie i pozwolenie na poczucie tego, co czujecie, bez presji, że muszę czuć się fantastycznie, muszę szybko to zmieniać, muszę jak najszybciej tego się wyzbyć, żeby być na tych wysokich wibracjach. Zapraszam Was do tego, abyście sobie posiedzieli z tą emocją, z tym cokolwiek czujecie. Nie po to, żeby tam się zastać i powiedzieć: Boże, jaka jestem nieszczęśliwa i tak dalej, tylko z taką intencją, że teraz, tu i teraz Ty tego potrzebujesz, Ty jesteś tego warta i z tą świadomością, że jak dasz sobie prawo poczuć, to jutro będziesz się czuła lepiej, dużo lepiej, ale może nie. No, że poczujesz się dużo lepiej, ale bez takiej presji, że ty musisz się czuć lepiej, że to będzie takie naturalne.
1: Tak. Prawdziwe. Żyjmy prawdziwie.
0: Tak, to jest nasze motto. To jest nasze motto. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami tutaj na tej audycji. Dajcie nam znać, jeżeli cokolwiek. I jak zawsze, weźcie z tej audycji to, co wy potrzebujecie. Nie słuchajcie na ślepo i nie bierzcie z tego wszystkiego, bo musicie, tylko posłuchajcie i posłuchajcie tego siebie. Okej, to ze mną rezonuje, to biorę. To mnie striggerowało, mogę troszeczkę posiedzieć z tym, tak? Nie odrzucajcie tego całkowicie. Jeżeli was striggerowało, pomyślcie, dlaczego was striggerowało, ale nie bierzcie na ślepo, po prostu weźcie to, co wam trzeba. Tutaj I teraz dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Jeżeli Was to zainspirowała was ta audycja, zapraszamy do naszych poprzednich audycji www.radiocenzura.pl, archiwum, i widzimy się z Wami za 2 tygodnie. Agnieszka, czy masz jakieś ostatnie słowo?
1: Nie, dziękuję.
0: Dziękujemy i do
1: Dziękujemy,
0: zobaczenia.
1: kochani, i do następnego. Guziaki.

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajda, bery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygi na paluszku, na łóżku. Clinton, George'a, nie, bush, bush. Pada, bery, bery, funk ci do mózgu.

0: Audycja Miszmasz bez filtra. Zaprasza Paweł Mateusz Wójcik w Radio Cenzura.
1: Dobry wieczór Państwu, tu Paweł Mateusz Wójcik i witam Was w czwartym już odcinku Miszmasz bez filtra. Jak zawsze zaczniemy od nowinek, a tych w ostatnich dwóch tygodniach było naprawdę sporo. Koncerty, biegi charytatywne, spotkania literackie i harcerskie pożegnanie lata. A później zapowiem Wam gościa, który zawita do nas za dwa tygodnie i skorzystam z tej zapowiedzi, żeby zabrać Was w podróż przez symbolikę, która, jak się okaże, mówi więcej o życiu emigranckim niż mogłoby się wydawać. Zaczynamy! Pierwsza wiadomość ucieszy fanów polskiego hip-hopu. Grupson wystąpi w Irlandii na dwóch energetycznych koncertach w ramach swojej trasy. Na scenie towarzyszyć mu będzie Jarecki. Koncerty odbędą się 9 października w Dublinie i 10 października w Cork, a bilety już są dostępne przez biletowo.com. Jeżeli lubicie porządną dawkę energii na żywo, to zdecydowanie coś dla Was. Druga sprawa to przypomnienie o wernisażu wystawy Mandal Love 12 września w sobotę od 14 do 16 w Tangal Library. Odbędzie się otwarcie wystawy prac uczestników warsztatów prowadzonych przez naszą radiową koleżankę Mają Izabelę Zachorską, znaną jako Maja Berkano. Wystawę będzie można oglądać potem od 7 do 28 września, ale na samym wernisażu spotkacie autorki osobiście. Trzecią wiadomością jest to wiadomość szczególnie ważna, bo łączy sport z ważną sprawą społeczną. 17 października w Bushy Park w Dublinie odbędzie się bieg charytatywny Run Brave for Yourself, organizowany przez Center for Counseling and Therapy we współpracy z Sympozjum Polek w Irlandii pod patronatem czasopisma Portrety Emigracji. Cały dochód z opłaty startowych zostanie przeznaczony na Fundusz Zapobiegania Przemocy Domowej wobec Kobiet, na pomoc psychologiczną i prawną dla kobiet doświadczających przemocy. Można wybrać dystans: 10 km za 35 euro, 5 km za 25 euro albo bieg dla dzieci na 100 metrów za 10 euro. Gościem specjalnym będzie Henryk Szost, rekordzista Polski w maratonie i trzykrotnie olimpijczyk, który dwa dni wcześniej, 15 października, spotka się ze społecznością w Domu Polskim w Dublinie. To jest doskonały ten typ wydarzenia, który pokazuje, że polska społeczność w Irlandii potrafi jednoczyć się wokół rzeczy naprawdę ważnych, a nie tylko wokół kolejnego festynu z kiełbasą. Choć nie ukrywam, festyny z kiełbasą też mają swoje miejsce w moim sercu. Czwarta wiadomość dla mieszkańców i dla miłośników muzyki z zupełnie innej beczki. Justyna Steczkowska wystąpi w Dublinie 20 listopada. Bilety już są w sprzedaży przez koncerty.ie, więc jeśli planujecie być tam, nie zwlekajcie, bo takie wydarzenia rozchodzą się bardzo szybko. Piąta wiadomość to relacja z czego, co brzmi po prostu jak bardzo przyjemne popołudnie. 87. Polski Szczep Harcerski w Dublinie zorganizował w harcówce w Tangaln pożegnanie lata. Było grillowanie, muzyka na żywo, grana przez samą młodzież harcerską, strzelanie z łuku, malowanie twarzy, kramiki z miodami i rękodziełem, a także pokazy pierwszej pomocy, bo jak zawsze przypominają organizatorzy, tej wiedzy nigdy nie jest za dużo i muszę powiedzieć, cytując relację, że leczo na tym wydarzeniu najwyraźniej skradło podniebienie naszej reporterki. Więc jeśli szukacie dla swoich dzieci dobrej, wartościowej przestrzeni do wzrastania, to warto zainteresować się tym środowiskiem. Szósta wiadomość to ponowne przypomnienie o spotkaniu z Agnieszką Borygman, autorką książki Lost Island, 12 września o 13:15 w Tangle Library będzie okazja do rozmowy o inspiracjach, a na uczestników czeka losowanie nagród. I na koniec bloku nowinek, wracając do wielkich wydarzeń w Polsce od 10 do 12 września w Łodzi. Odbędzie się piąta edycja festiwalu Great September, o którym już mówiliśmy w poprzednim odcinku. Organizatorzy właśnie opublikowali pełny, nabity harmonogram. Naprawdę jest on ogromny. 100 projektów muzycznych czekających na odkrycie w 3 dni. Jak sami piszą, koniec z planowaniem palcem po mapie. Przed nami koncerty, rozkłady jazdy, choć zachęcają też, żeby czasem po prostu iść na żywioł, bo życie by było nudne bez niespodzianek. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam zapowiedzieć, kto zawita do nas w studiu za 2 tygodnie. Miało na tej audycji być zupełnie coś innego, niespodziewanego. Miał u nas zawitać Antoni Ogiński. Niestety do wywiadu nie dojdzie, za co Was bardzo serdecznie przepraszam. Mój błąd, za bardzo się pośpieszyłem i za wcześnie zapowiedziałem wywiad z gościem, którego wcześniej o to nie spytałem. Więc tutaj moje wielkie przeprosiny w Waszą stronę. Z szacunku do Antoniego, który siedzi teraz obecnie w okolicach Tybetu, prawdopodobnie ten wywiad zostanie przesunięty na inny termin. Antoni na razie musi skupić się na nauce i, jak sam twierdzi, nie jest jeszcze w pełni gotowy i

Sí. A w ostatnim czasie szczególnie wciągnęły go celtyckie węzły, Celtic Knots, o których dzisiaj powiemy. Wzory, które mają za sobą długą historię i, jak sam podkreśla, każdy z nich niesie swoje własne znaczenie. Frankie opisuje się jako osoba bardzo społeczna, z dużą potrzebą kontaktu z ludźmi, no i mówi, że jego sztuka mu to ułatwia właśnie dlatego, że jest namacalna i widoczna publicznie. To coś zupełnie innego niż media społecznościowe, gdzie, jak to ujął, niektóre dzieła nawet nie istnieją naprawdę, a ludzie czasem nie są ludźmi, tylko botami. Nie ogranicza się tylko do węzłów celtyckich, lubi też typografię oraz poruszanie tematów społeczno-politycznych, które zmuszają odbiorcę do przemyśleń. Za 2 tygodnie usłyszycie od niego znacznie więcej o technice, o relacjach przechodniów i o tym, jak wygląda życie artysty ulicznego w Irlandii. A dzisiaj, korzystając z tej zapowiedzi jako punktu wyjścia, chciałbym z wami porozmawiać o samej symbolice węzłów celtyckich i o tym, dlaczego ten motyw tak dobrze pasuje do życia na emigracji. Te węzły celtyckie, ten wzór bez początku i bez końca, to w gruncie rzeczy metafora, która pasuje do naszego życia na emigracji bardziej niż mogłoby się wydawać. Na pierwszy rzut oka warto zacząć od samej historii tych wzorów. Celtic Knots mają za sobą ponad 2000 lat tradycji, a każdy z nich niesie ze sobą konkretne znaczenie. Nic więc dziwnego, że akurat ten motyw tak bardzo zaintrygował Frankiego, gdy trafił do Irlandii. Te wzory, znane też jako linie bez początku i końca, symbolizują nieprzerwany cykl życia, wieczności oraz połączenia różnych sfer istnienia, duchowej i materialnej, ziemskiej i niebieskiej. Celtycy rzemieślnicy tworzyli te motywy już 1500 lat temu. W czasach, gdy stworzenie takich precyzyjnych i nieprzerwanych linii wymagało ogromnej cierpliwości i matematycznego wyczucia proporcji. I warto rozróżnić kilka wariantów tych wzorów, bo każdy z nich niesie inne znaczenie. Węzeł trójcy, znany nam jako Triguerta, symbolizuje trójstronną jedność ciała, umysłu i duszy, albo w chrześcijańskiej interpretacji Ojca, Syna i Ducha Świętego, choć wzór ten istniał już przed chrześcijaństwem, a węzeł miłości, Celtic Love Knot, symbolizuje dwie osoby, których życia splatają się w jedno, bez rozdzielnego początku i końca. A znowu węzeł Dary, czyli Daranot, nazywany od jednego z najstarszych dębów w Irlandii, symbolizuje siłę, wytrwałość i głębokie zakorzenienie mimo przeciwności. To ostatnie wydaje mi się szczególnie trafne w kontekście życia emigracyjnego. Siła i zakorzenienie nasze, mimo że korzenie zapuszczamy w zupełnie nowej, czasami obcej ziemi, są tu na miejscu. Skoro Frankie sam porównał swoją technikę do Banksiego, warto poświęcić chwilę temu, jak w ogóle street art poszedł drogą od aktu wandalizmu do zjawiska wystawianego w najbardziej prestiżowych galeriach świata. Banksy, jak znalazłem przynajmniej na internecie, którego prawdziwej tożsamości nikt oficjalnie nie potwierdził, zaczynał w latach 90. w Bristolu.
malując nielegalnie na murach.

ścigany przez policję jak każdy inny wandal. Dziś jego prace sprzedają się na aukcjach za dziesiątki milionów, a miasta, które kiedyś zamalowywały jego dzieła, teraz chronią je szkłem i systemami alarmowymi. Ta ewolucja mówi coś ważnego o tym, jak zmienia się nasza percepcja sztuki publicznej. Jeszcze pokolenie temu graffiti było jednoznaczne, no było kojarzone z aktami wandalizmu, z gettoizacją przestrzeni miejskiej, z czymś, czego należy się bać i przed czym trzeba chronić mury. Dziś w wielu miastach na świecie, w tym w Dublinie, władze lokalne wręcz zamawiają murale, organizują festiwale street artu, wyznaczają legalne przestrzenie, gdzie artyści mogą tworzyć bez obawy o konsekwencje prawne. To jest fascynująca zmiana kulturowa, która pokazuje, że granica między wandalizmem a sztuką nigdy nie była tak sztywna, jak mogłaby się wydawać. Zależy w dużej mierze od kontekstu, intencji i szczerze mówiąc od tego, kto akurat trzyma pędzel. Warto dodać, że Dublin ma już swoją własną, dość bogatą scenę street artu. Dzielnice takie jak Temple Bar czy Libertize są znane z licznych murali. A co do co roku organizowane są festiwale, na których lokalni i zagraniczni artyści tworzą nowe prace na oczach publiczności. To sprawia, że gość, którego zapowiadamy na kolejny odcinek, wpisuje się w żywą, rozwijającą się tradycję, a nie działa w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół. Będzie to osoba naprawdę charyzmatyczna, bardzo ciekawa i bardzo czekam na to. Wróćmy teraz już do naszych węzłów. Rozmowa o węzłach celtyckich przypomniała mi, że motyw splecionej, nieprzerwalnej linii pojawia się w zasadzie w każdym momencie naszego życia. Pojawia się również na każdym kontynencie. W zupełnie niezależnych od siebie tradycjach, co samo w sobie jest fascynującym tematem. W kulturze skandynawskiej mamy podobne wzory, znane jako węzły wikińskie, na przykład walknut, symbol trzech splecionych trójkątów związanych z Odynem i przejściem między światem żywych i umarłych. W tradycji chińskiej istnieje odpowiednik zwany chińskim węzłem, używany od tysiącleci w dekoracjach i talizmanach. Symbolizuje harmonię i szczęście oczywiście. I do dziś powszechnie stosowany podczas świąt, na przykład chińskiego Nowego Roku. W sztuce islamskiej, gdzie przedstawiane postaci ludzkich bywa ograniczone względami religijnymi, rozwinęła się ogromnie bogata tradycja geometrycznych wzorów, arabesek z tego co pamiętam, które podobnie jak węzły celtyckie są zbudowane z nieprzerwalnych, powtarzalnych linii symbolizujących nieskończoność i jedność stworzenia. To jest coś, co osobiście uważam za jeden z najbardziej fascynujących fenomenów w historii sztuki i duchowości. Zupełnie niezależne od siebie kultury, rozwijające się na różnych kontynentach, bez żadnego kontaktu między sobą, dochodzą do bardzo podobnych rozwiązań wizualnych, żeby wyrazić te same uniwersalne idee. Nieskończoność, jedność, połączone między różnymi sferami istnienia. Można to tłumaczyć często matematycznie, bo nieprzerwane, symetrycznie wzory to są po prostu naturalnym rezultatem pewnych geometrycznych zasad, ale można też zobaczyć w tym coś głębszego.
że ludzki umysł niezależnie od miejsca i czasu w sposób naturalny sięga po te same metafory, żeby zrozumieć rzeczy, które trudno ujmować w słowa. Franki, tworząc swoje celtyckie wzory, w pewnym sensie kontynuuje tę uniwersalną tradycję, łącząc konkretną, lokalną historię Irlandii z czymś, co, jak okazuje się, jest wspólnym językiem ludzkości. To i wiele innych rzeczy będziemy mieli okazję z nim omówić już w następnym odcinku. Chciałbym zwrócić uwagę na chwilę do myśli, którą zacząłem wcześniej, do tej metafory węzła bez początku i końca, jako obrazu życia emigracyjnego, emigrackiego, bo wydaje mi się, że warto ją rozwinąć trochę głębiej, bo dotyka czegoś, z czym większość z Was słuchających tej audycji prawdopodobnie się identyfikuje. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy przyjechali z Polski, czy to do Irlandii, czy gdziekolwiek indziej, bardzo często słyszę dwa przeciwstawne narracje. Pierwszy mówi, wyjechałem, żeby zacząć od nowa, zostawić przeszłość za sobą. Drugi mówi, cały czas czuję się rozdarty, jakby jedna noga była tu, a druga tam i nigdzie nie czuję się w 100% u siebie. Obie te narracje, choć wydają się sobie przeciwstawne, mają jedną wspólną wadę. Obie traktują przeszłość i przyszłość, stary kraj i nowy kraj, jako dwie odrębne, rywalizujące ze sobą linie, między którymi trzeba wybrać albo które trzeba jakoś boleśnie oddzielić. Metafora węzła celtyckiego, myślę, że proponuje coś innego. Nie trzeba wybierać i nie trzeba oddzielać. Można żyć w taki sposób, że polska tożsamość i irlandzkie życie nie walczą ze sobą o dominację, ale są ze sobą splecione w jedną spójną całość, tak jak w dobrze zaprojektowanym węźle celtyckim. Żadna linia nie jest ważniejsza od drugiej i żadna nie kończy się w martwym punkcie. Każda prowadzi do kolejnej, tworząc coś większego niż suma części. To jest może zbyt poetyckie, sposób patrzenia na bardzo praktyczne, czasem frustrujące doświadczenie emigracji, walka z urzędami, tęsknota za rodziną, bariera językowa, wszystkie te rzeczy, o których pewnie moglibyśmy zrobić 10 odcinków tej audycji, ale myślę, że czasem warto zrobić krok w tył od codziennych trudności i zobaczyć szerszy obraz. Że to, co robimy, żyjąc między dwoma kulturami, nie jest porażką ani rozdarciem, ale tworzeniem czegoś nowego, unikalnego. Tak jak Franki, według tego, co zdążył mi już o sobie powiedzieć, tworzy nowe wzory, łącząc starą celtycką symbolikę z własną, przywiezioną z Polski perspektywą. I może to jest właśnie największa wartość sztuki ulicznej, o której mówiliśmy dzisiaj. Nie tylko upiększa mury, ale też, jeśli się dobrze przyjrzeć, mówi nam coś o nas samych, o naszym miejscu na świecie i o tym, że najciekawsze rzeczy powstają zawsze na styku różnych tradycji, różnych ludzi, różnych historii, splecionych w jedną, nieprzerwaną linię. Skoro już mówimy o sztuce ulicznej, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma obserwacjami na temat tego, jak odróżnić przemyślaną pracę artystyczną od przypadkowego bezgrania, bo to jest pytanie, które sam sobie zadawałem, przygotowując ten temat. I pierwszą wskazówką to spójność wykonania. Dobrze zaprojektowany wzór, niezależnie od tego, czy to celtycki węzeł, czy
cokolwiek innego, ma czystą, precyzyjną linię, bez przypadkowych rozmazań i niedbałych krawędzi. No to wymaga wcześniejszego przygotowania, często właśnie w formie szablonu, żeby na miejscu czasem w pośpiechu, bo czasem w pośpiechu praca weszła dokładnie tak, jak została zaplanowana. Druga wskazówka to kontekst miejsca. Artyści, którzy naprawdę myślą o swojej pracy, wybierają mury nieprzypadkowo. Zwracają uwagę na to, jak dana lokalizacja komunikuje się z otoczeniem, jak przechodnie będą ją odbierać z różnych odległości i kątów, czy wzór będzie widoczny w świetle dziennym i wieczornym. No, to jest zupełnie inne podejście niż odruchowe pomalowanie pierwszej lepszej powierzchni. Trzecią taką wskazówką, którą sam bardzo cenię, to interaktywność, o której mówił nasz zapowiedziany gość. Prawdziwie dobra sztuka uliczna zaprasza widza do zatrzymania się, do zadania pytania, czasem do dotknięcia czy sfotografowania się na jej tle. To jest coś, czego nigdy nie osiągnie zwykłe graffiti i z podpisem, bo tam komunikacja jest jednostronna. Artysta zaznacza swoją obecność, ale nie zaprasza nikogo do dialogu. I taką czwartą wskazówką, może najważniejszą, to dobra sztuka uliczna zostaje w pamięci na dłużej niż moment mijania jej na ulicy. Jeżeli po tygodniu wciąż pamiętacie konkretny mural, konkretny wzór, konkretne miejsce, to jest to znak, że coś w tym dziele naprawdę zadziałało. Niezależnie od tego, czy jesteście znawcami sztuki, czy zupełnymi laikami w tej dziedzinie. Zastanawiające jest to, że wzory takie jak węzły celtyckie przetrwały znacznie dłużej niż całe imperia. Systemy polityczne czy nawet języki, którym mówili ich twórcy. Celtowie jako odrębna kultura politycznie właściwie przestali istnieć jako niezależna siła już przed wiekami. Wyparci, podbici albo zasymilowani przez kolejne fale najeźdźców Rzymian, Anglosasów, Normanów, a jednak ich symbole, ich wzory przetrwały do dziś, tatuowane na skórze, wyszywane na ubraniach, malowane teraz nawet na murach przez artystę, który przyjechał zupełnie z innej części Europy. To pokazuje coś ważnego o naturze symboli w ogóle. Przetrwają one dłużej niż systemy władzy, dłużej niż granice polityczne, czasem dłużej niż same języki, bo niosą w sobie coś bardziej uniwersalnego niż konkretna sztuka polityczna czy administracyjna. No, symbol nie potrzebuje wojska, żeby przetrwać. Potrzebuje tylko tego, żeby ktoś gdzieś wciąż czuł, że mówi mu coś ważnego. Myślę, że to jest dobra lekcja dla nas, ludzi żyjących na emigracji, oderwanych czasem od struktur, które znaliśmy w kraju pochodzenia, od konkretnych urzędów, konkretnych systemów, konkretnych hierarchii społecznych, które przestały nas dotyczyć w nowym miejscu. Ale symbole, wartości, tradycje, które przywieźliśmy ze sobą, mogą przetrwać znacznie dłużej niż te struktury, jeśli tylko znajdziemy dla nich nowe miejsce do zakorzenienia się. Tak jak węzeł celtycki znalazł nowe miejsce w Dublińskiej i w korku ulicy, na murze. Dzięki komuś, kto przyjechał z daleka i zdecydował się po prostu go namalować. A teraz krótka porada od masonologa na luźną nutę. Temat dziś: jak zostać artystą ulicznym w 5 prostych krokach bez żadnego talentu. Krok pierwszy.
Znajdź pusty mur. Krok drugi. Przynieś ze sobą coś, co wygląda profesjonalnie, na przykład wałek albo spray. Nawet jeśli nie masz pojęcia, jak się tym posługiwać. Krok trzeci. Namaluj coś, co twoim zdaniem wygląda jak sztuka. Jeśli sąsiad zapyta, co to ma być, odpowiedz z pewnością w głosie: to jest interpretacja. Krok czwarty. Jeśli ktoś skrytykuje twoją pracę, powiedz, że nie rozumie kontekstu postmodernistycznego. Krok piąty. Jeżeli przyjdzie policja, powiedz to samo, co w kroku czwartym, ale szybciej i z większym przekonaniem. Więc prawdziwa różnica między artystą a wandalem to nie talent, to pozwolenie właściciela muru. Frankie, jak sam zapowiedział, zawsze pytał o zgodę. Reszta z was, proszę, też pytajcie. A teraz do was, drodzy słuchacze. Napiszcie do nas w komentarzu na Facebooku, czy zauważyliście gdzieś w naszym mieście street art, który was zatrzymał, zaskoczył albo zmusił do myślenia. A może sami macie jakiś talent artystyczny, którym chcielibyście się z nami podzielić? Najciekawsze odpowiedzi i zdjęcia przeczytamy i pokażemy w następnym odcinku, a wtedy będziemy już mieli okazję zadać te pytania osobiście też naszemu gościowi. I na tym zamykamy czwarty odcinek Misz Masz bez filtra. Zaczęliśmy od nowinek pełnych koncertów, biegów charytatywnych i harcerskich wspomnień. Zapowiedzieliśmy gościa, który zawita do nas za 2 tygodnie. Już na 100%. I zakończyliśmy refleksją o tym, jak nasze własne życie splecione między dwoma krajami przypomina węzeł bez początku i końca. Dziękuję wam za obecność, za to, że wciąż jesteście z nami w tym miszmaszu tematów. Do usłyszenia za 2 tygodnie, kiedy w studiu pojawi się Franek. No, zakończenie każdego odcinka jest bardzo ciekawe, a to myślę, że zakończymy po krótkiej frazie z mojej strony. Do usłyszenia, a może i do zobaczenia. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.